0: zdradzała. Odpada do Portoroża.
1: Ty i ja i kaleba dwa. Przedalecie do Portoroża.
2: To jest Polityn Aktualu.